Sita wira kampi sartap ka kirakta radio sirinaka yukana kampi sita kenyu arum tatap ta hilata kulaganaka.